środku pola rośnie topola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz,

твоя, то чиронская дам. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie

trochę potańcuję, trochę chcę wypić. Jak łyknę jednego, wezmę drugiego. Przecież mam dwa nogi, trzeba być równo. Nie pójdę do domu, choćbyś błagała. Mam dość długo żoły, dość do domu, choćbyś błagała. Mam dość długo.

dziadek i babka. Nie pójdę do domu, ja tu zostanę. Wszyscy się tak bawią, ja ciebie nie chcę. Ty możesz mieć chałupę, ja o to nie dbam. Ja chcę dziej płyty, bo ich zawsze gram. Będę sobie śpiewał i wypiję se. A jak mi się zachce, to potańczę se. La la la la la la la. Goodbye, Kubaszka. I don't wanna see you no more. No.

A ja nie chcę talaru ani żadnych pieniędzy. Ino ciebie, Jasieńku, za męża jak najprędzej. Ja ciebie chcę na wieki. Ej,

zabawie, wszystko ładnie, muzyka przygrywa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Na zabawie wszystko ładnie, goście się witają. Jeden życzy, drugi krzyczy, muzykanci grają. Jeden życzy, drugi krzyczy, muzykanci.

dwoje razem będą żyć. Ściskanie, kłakanie to będzie dosyć. Choćby jeść nie było i brak im chleba, przecież do kłakania

0: because you always loved me.
1: Zawsze on robił dla mnie.
0: You always worked for me.
1: Dał mi wszystko, co mam.
0: And gave me everything I have.
1: I byłem małym dzieckiem.
0: When I was a little baby,
1: tata mnie kołysał.
0: You always rocked me.
1: Trzymał mnie na kolana.
0: You held me on your lap.
1: Do mnie się uśmiewał.
0: And you always smiled at me.
1: Jestem ja dorosła.
0: I'm a big girl now.
1: Mam 19 lat.
0: And I'm 19 years old.
1: Znalazłem kawalera.
0: I found myself a boyfriend.
1: Który mnie też kocha.
0: Who loves me too.
1: Nie smuć się dziś, tatusiu.
0: Don't be sad today, daddy.
1: Bo dziś mój ślubny dzień.
0: For today is my wedding.
1: Nie smuć się dziś, tatusiu.
0: Don't be sad today, dad.
1: Bo jeszcze kocham cię.
0: For I still love you.
1: Dziś jest moje wesele.
0: Today is my wedding.
1: I ludzie patrzą się.
0: And all the people are looking.
1: Tatuś ze mną tańcujesz.
0: Daddy, you're dancing with me.
1: Nigdy nie zapomnię.

warszawianów chłopiec młody, pójść z panną na jagłody. Łonie winien, łona winna, do lasu iść nie powinna. Gonili się, zbytkowali i po trawie przewracali. Łonie winien, łona winna, przewracać się nie powinna. Jak mógł, tak się jej zalecał i ożenić się obiecał. Łonie winien, łona winna, bo mu wierzyć nie powinna. Jak ją ścisnął raz w kąciku, co tam było, płacu krzyku. Łonie winien, łona winna, bo tam chłodzić

Ale na tym to nie basta, bo w grudeczku coś wyrasta. Ło nie winien, łona winna, bo tak robić nie powinna. Czego chciała, to dostała i z bocianem się poznała. Ło nie winien, łona winna, bocianów znać nie powinna. Ale i on trochę winien, bo tak robić nie powinien, ale jemu się przebaczy, bo to chłopiec piękny.